0: czy nie. Na 42. równoleżniku, między jednym światem a drugim,
1: jest miejsce, gdzie historia nie jest zapisana w książkach, tylko w ludziach.
0: To Windsor, to Polonia.
1: W 1901 roku statystyki nie widziały jeszcze Polaków w Windsor.
0: Nie istnieli na papierze.
1: Ale oni już byli w drodze.
0: 10 lat później było ich 169.
1: W 1921 roku już ponad 700.
0: A w 1931 prawie 1500.
1: Nie pojawili się nagle.
0: Przyjeżdżali jeden po drugim.
2: Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość

skargi wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych.

powieściami Sienkiewicza, z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa.

tak bogatym historią swą. Mową sztuką te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedę pokoleń.

się w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.

0: Nie przyjechali tu z ciekawości.
1: Przyjechali, bo musieli.
0: Zostawili wszystko. Rodzinę, dom, język codzienności.
1: Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Mówię to wam ze swojego nieznanego serca.
0: Kanada była sprawdzianem. Sprawdzianem na życie. Rok 1908. Pierwsi Polacy osiadlają się w Windsor.
1: Bez fanfar, bez historii, jeszcze.
0: A potem rok 1925.
1: 38 polskich imigrantów spotyka się w jednym miejscu.
0: Kościół Świętej Trójcy.
1: I podejmują decyzję.
0: Zbudujemy własny dom.

0: Nie mieli wiele, ale mieli siebie.
1: W 1930 roku ten dom już stał. Dom Polski.
0: Nie tylko budynek, to była Polska.

0: Dom to nie tylko ściany. Dom to nie tylko ściany i dach, co chroni przed burzą i trwogą. To ciepło, co znika w snach i serca, co przy nas być mogą. To zapach chleba i starej lipy, rodzinny próg, co wita z drogi. Tu cichną światła, krzyk i przypływy. Tu wreszcie spokojne masz nogi. Nawet gdy odejdziesz w daleki świat i droga przed tobą się wije, dom w sercu zostanie na wiele lat. Jak najpiękniejsze wspomnienie, co żyje.
1: Jeśli chcesz znaleźć historię Polonii w Windsor, nie szukaj jej w archiwach.
0: Szukaj jej w decyzjach ludzi, którzy mieli odwagę zacząć od zera.
1: Bo zanim była historia,
0: była decyzja.

0: Minęły lata.
1: Domy zostały zbudowane, dzieci się urodziły i pojawiło się pytanie.
0: Kim jesteś, kiedy żyjesz między dwoma światami?
1: Mówisz po angielsku, myślisz po polsku.
0: Albo odwrotnie. To nie jest wybór, to jest życie pomiędzy.
1: Bądź wierny, idź.
0: Akcent nie jest błędem.
1: Jest.
0: Akcent jest
1: historią.

0: przeczytam pierwsze, a ty idziesz dalej.
1: Dzieci pierwszych emigrantów.
0: Dorastały już tutaj.
1: W szkołach, gdzie nikt nie mówił po polsku.
0: W świecie, który nie znał ich historii.
1: Rozumiały język rodziców.
0: Ale odpowiadały po polsku.
1: I to było w porządku.
0: Bo tożsamość nie znika.
1: Ona się tylko zmienia.
0: Dzisiaj Polonia w Windsor nie jest wspomnieniem.
1: Jest obecnością.
0: W wydarzeniach, w spotkaniach, w rozmowach.
1: W maju.
0: W Kanadzie obchodzimy Polish Heritage Month.
1: I Windsor jest jego częścią, ogromną częścią.
0: To nie jest przeszłość?
1: To dzieje się tutaj i teraz.
0: Często mówimy,
1: że żyjemy między dwoma światami.
0: Ale to nie jest prawda.
1: My nie jesteśmy pomiędzy.
0: My jesteśmy mostem.
1: My jesteśmy przyszłością, a nie przeszłością.
0: Między językiem a tożsamością.
1: Między Polską a Kanadą.
0: I to jest nasza siła. 100 lat temu
1: ktoś podjął decyzję.
0: Nie wiedział, co będzie dalej.
1: Nie wiedział, czy się uda.
0: Ale zrobił pierwszy krok.
1: I dzięki temu
0: my jesteśmy tutaj i teraz. W 1901 roku dziś są częścią historii tego miasta.
1: Bo gdziekolwiek jesteśmy sobą.

0: Majto w Kanadzie Polish Heritage Month, miesiąc dziedzictwa polskiego. To czas biało-czerwonych flag, koncertów, wystaw, spotkań, wspomnień, przemówień i zdjęć. Ale dzisiaj nie chcemy wam mówić tylko o wydarzeniach. Chcemy zapytać prościej i mocniej. Kim my właściwie jesteśmy jako Polonia?
1: Czy jesteśmy tylko cichą częścią kanadyjskiej mozaiki? Czy może jesteśmy widoczni w historii miasta, w instytucjach, w rodzinach, w szkołach, w kościołach, w języku, w muzyce, w pamięci? Bo Polonia to nie jest tylko słowo. Polonia to ludzie.
0: To ci, którzy przyjechali do Kanady z walizką, a czasem prawie bez walizki, z kilkoma dolarami w kieszeni, bez języka, bez znajomości systemu, bez pewności, co będzie jutro. Wiedzieli, że Kanada jest wielka, że leży obok Stanów Zjednoczonych, że daje szansę. Ale czy naprawdę wiedzieli, jak wygląda życie emigranta? Raczej nie.
1: Emigracja zawsze ma dwie twarze. Jedna twarz to nadzieja, druga to strata. Wyjeżdżamy, bo chcemy lepiej żyć, ale zostawiamy język, ulicy, zapach domu, głosy rodziny, groby przodków, znajome drzewa, poczucie własnej oczywistości. W Polsce wszystko było trudne, ale zrozumiałe. W Kanadzie wszystko mogło być lepsze, ale na początku było obce.
0: I właśnie wtedy zaczyna się najważniejsze pytanie. Co zabieramy ze sobą, kiedy nie możemy zabrać całej ojczyzny?
1: Zabieramy język, zabieramy wiarę, zabieramy kuchnię, zabieramy pieśni, zabieramy nazwiska, zabieramy opowieści. Zabieramy czasem upór, ten polski, legendarny, nie zawsze wygodny, ale bardzo skuteczny.
0: I zabieramy przekonanie, że nawet jeżeli zaczynamy coś od zera, to z tego zdera da się zbudować dom. Historia Polaków w Kanadzie nie zaczęła się wczoraj. Polska emigracja przychodziła falami. Przed I wojną światową, pomiędzy wojnami, po II wojnie światowej, a potem po stanie wojennym i w latach 80. oraz 90. Każda fala miała własny ból, ale i własną nadzieję.
1: W książce One Century of the Polish Community in Windsor 1908-2008 Agata Rajski opisuje, że polska grupa etniczna osiedliła się w Windsor już w 1908 roku, a jej historia była związana z kolejnymi falami emigracji i budowaniem lokalnych instytucji.
0: To bardzo ważne. Polonia Windsor nie pojawiła się przypadkiem. Ona się tutaj zakorzeniła. A czym są korzenie?
1: Korzenie nie są po to, żeby człowiek stał w miejscu. Korzenie są po to, żeby człowiek nie przewrócił się przy pierwszym, silniejszym wietrze.
0: Dla wielu Polaków w Windsor takimi korzeniami były Kościół Świętej Trójcy i Dom Polski. Nie tylko miejsca modlitwy i spotkań, ale także miejsca języka, szkoły, świąt, pogrzebów, ślubów, pierwszych znajomości, pierwszej pomocy. Przy parafii rozwijało się również życie duchowe, ale też świeckie, polskie organizacje i szkoła języka polskiego.
1: A drugim symbolem jest Dom Polski. Polish People's Home Association. Budynek, do którego przez lata przychodzili ludzie, kiedy potrzebowali spotkać swoich. Bo na emigracji słowo swoi ma ogromne znaczenie.
0: Swoi to nie zawsze ludzie idealni. Czasami się kłócą, czasami mają różne poglądy, czasami trzy osoby chcą organizować to samo wydarzenie i każda uważa, że tylko ona wie najlepiej. To też jest Polonia, nie udawajmy.
1: Ale kiedy przychodzi prawdziwy problem, swoi wiedzieli, gdzie pójść. Do kościoła, do domu polskiego, do kogoś, kto znał księdza, który znał rodzinę, która mogła pomóc.
0: I tak powstaje społeczność. Nie z wielkiej deklaracji, ale z małych gestów.

płot, przeskakując zuchwale. Zakępy drzew podglądałem, jak rodzą się festiwale. I spoglądając w świat bystro, po domu umiałem krzyczeć.

0: W latach 80. i 90. wielu Polaków trafiło do Kanady po długiej drodze przez Niemcy, Austrię, Włochy czy również Grecję. Czasem dlatego, że ktoś im powiedział: jedź do Windsor, tam jest ktoś, kto pomaga. Czasem był to ksiądz, czasem znajomy, a czasami daleka rodzina, ale zawsze była to nić zaufania.
1: I to jest polskie. Oficjalny system jest ważny, ale na końcu często ratuje nas człowiek. Ktoś powie: przyjechałem i nie znałem języka. Ktoś inny: pracowałem tam, gdzie mnie przyjęli. Ktoś powie: miałem dyplom, ale musiałem zaczynać od początku. A ktoś inny: nie miałem nic, ale dzieci miały mieć lepiej.
0: To zdanie, dzieci mają mieć lepiej, mogłoby być mottem całej polskiej emigracji.
1: Ale tożsamość narodowa na emigracji nie jest prosta. W Polsce człowiek jest Polakiem bez zastanawiania się. W Kanadzie nagle trzeba odpowiedzieć na pytanie, jakim Polakiem jestem.
0: Polakiem, który mówi po polsku codziennie, Polakiem, który rozumie, ale odpowiada po angielsku, Polakiem, który chodzi do kościoła tylko na Wielkanoc i Polakiem, który zna pierogi, ale nie zna Mickiewicza. Polakiem, który zna historię Solidarności, ale nie wie, jak ją opowiedzieć swoim dzieciom.
1: I tu zaczyna się prawdziwa praca, bo dziedzictwo nie przychodzi automatycznie. Ono nie przeskakuje z pokolenia na pokolenie jak plik wysłany przez Bluetooth. Trzeba je mówić, śpiewać, gotować, tłumaczyć, czasem bronić, a czasem odświeżyć.
0: Jeżeli dzieci słyszą polski tylko wtedy, kiedy babcia mówi załóż czapkę, to język zaczyna kojarzyć się z komendą, a nie z kulturą. Jeżeli polskość pokazujemy tylko przez kiełbasy i pierogi, to jest miło, ale o wiele za mało. Polskość to też literatura, muzyka, historia, humor, inteligencja, praca społeczna, pamięć o ludziach, którzy budowali tą całość przed nami.
1: W Windsor tę pamięć widać w organizacjach. Książka o 100 latach Polonii wymienia wiele polskich instytucji i inicjatyw. Polish People's Home Association, Polish Alliance of Canada, organizacje kombatanckie, harcerstwo, zespół Tatry, Polonia Park, Villa Polonia, grupa teatralna Płomień i inne środowiska, które tworzyły życie społeczne i kulturalne. To nie jest mało. To jest dowód, że Polonia nie tylko potrzebowała, ona organizowała życie.
0: A teraz powiedzmy sobie szczerze. Czy Polonia w Windsor jest widoczna?
1: Tak, ale nie zawsze wystarczająco. Byliśmy widoczni przez budynki. Jesteśmy widoczni przez kościół, przez Dom Polski, przez polską szkołę, przez festiwale, przez Polonia Park, przez wystawy, przez wydarzenia, przez ludzi, którzy pracowali w fabrykach, prowadzili biznesy, czy uczyli, leczyli, budowali, organizowali.
0: Ale w XXI wieku widoczność wygląda inaczej. Dzisiaj nie wystarczy mieć historię. Dzisiaj trzeba ją umieć opowiedzieć.
1: Jeśli nie opowiemy własnej historii, ktoś inny jej nie opowie. Albo opowie ją źle, albo wcale.
0: Dlatego Polish Heritage Month w maju 2026 roku jest tak bardzo ważny. To nie powinien być tylko miesiąc akademii, przemówień i zdjęć. To powinien być miesiąc pytania, jak pokazać polskość tak, żeby młodzi ludzie chcieli ją nieść dalej.
1: Nie jako ciężar, nie jako obowiązek, ale jako wartość. Bo polskość może być poważna, ale nie musi być smutna.
0: Może być dumna, ale nie musi być nadęta.
1: Może być patriotyczna, ale nie musi krzyczeć.
0: Może być nowoczesna, może być dwujęzyczna.
1: Może być w radiu, na Facebooku, na YouTubie, w podcaście, w szkolnej prezentacji, w piosence stworzonej przez młodych ludzi, w rozmowie przy kawie, w poście, w zdjęciu starej walizki, w opowieści babci, w archiwalnej fotografii Domu Polskiego.
0: Tożsamość nie umiera dlatego, że zmienia formę. Umiera wtedy, kiedy przestaje być potrzebna, a nam jest niezwykle potrzebna.
1: Potrzebna, bo daje nam kręgosłup. Potrzebna, bo mówi dzieciom, skąd są. Potrzebna, bo przypomina, że sukces w Kanadzie nie wziął się znikąd.
0: Potrzebna, bo łączy nas z ludźmi, którzy mieli mniej niż my, a zrobili tak dużo więcej. W historii Polonii Windsor jest też ważny wątek wojenny i kombatancki. W czasie II wojny światowej Windsor było miejscem działań polskich środowisk wojskowych i patriotycznych. W źródłach pojawiają się opisy wydarzeń w Domu Polskim, uroczystości, spotkań, orkiestry wojskowej, obchodów niepodległości i oczywiście pomocy dla żołnierzy.
1: To pokazuje, że Polonia nie była tylko grupą imigrantów szukających pracy, była wspólnotą politycznej pamięci, wspólnotą ludzi, którzy rozumieli, że Polska może być daleko geograficznie, ale blisko moralnie.
0: I to jest bardzo ważne dzisiaj, bo współczesny patriotyzm na emigracji nie polega tylko na wzruszeniu przy hymnie. Polega na kompetencji, na tym, żeby znać historię, ale przede wszystkim na tym, żeby umieć ją przekazać.
1: Umieć reprezentować Polskę mądrze, nie przez kompleksy, nie przez kłótnie, nie przez wieczne narzekanie, ale przez jakość.
0: Jeżeli robimy wydarzenie, róbmy je dobrze.
1: Jeśli piszemy tekst, piszmy go dobrze.
0: Jeżeli mówimy o historii, sprawdzajmy fakty.
1: Jeśli pokazujemy kulturę, pokażmy więcej niż folklor.
0: Folklor jest piękny. Stroje, tańce, muzyka, to wszystko ma ogromną wartość. Ale Polska to nie tylko Haft i Oberek. Polska to Kopernik, Skłodowska, Curie, Chopin, Miłosz, Szymborska, Solidarność, Jan Paweł II. Polscy matematycy, inżynierowi, lekarze, nauczyciele, artyści. Zwykli ludzie o niezwykłej sile.
1: I Polonia w Kanadzie jest częścią tej historii. Ale teraz wróćmy do pytania. Kim jesteśmy?
0: Jesteśmy ludźmi pomiędzy.
1: Pomiędzy Polską a Kanadą, pomiędzy językami, pomiędzy wspomnieniem a przyszłością, pomiędzy tym, co zostawiliśmy, a tym, co zbudowaliśmy.
0: A bycie pomiędzy nie musi oznaczać zagubienia. Może oznaczać bogactwo.
1: Polak w Kanadzie rozumie więcej niż jedną rzeczywistość. Wie, co znaczy zaczynać od początku.
0: Wie, co znaczy tłumaczyć siebie.
1: Wie, co znaczy pracować ciężej, bo akcent zdradza. Nie jest się stąd.
0: Wie też, że dom można mieć w dwóch miejscach, chociaż serce czasem płaci za to podwójną cenę.
1: I może właśnie dlatego Polonia ma

0: W maju 2026 roku, kiedy zaczniemy świętować Polish Heritage Month, warto pamiętać, że za każdym wydarzeniem stoją ludzie. Ktoś przygotował plakat, ktoś zadzwonił, ktoś pisał grant, ktoś układał program, ktoś przyniósł ciasto, ktoś poprawił krzesła, a ktoś po raz setny powiedział: już nigdy więcej tego nie będę robić. I oczywiście zrobił.
1: Tak wygląda praca społeczna. Trochę heroicznie, trochę chaotycznie, czasem z uśmiechem, czasem z bólem głowy. Ale bez tej pracy nie byłoby Polonii.
0: Nie byłoby domu polskiego.
1: Nie byłoby polskich szkół.
0: Nie byłoby wydarzeń.
1: Nie byłoby pamięci.
0: Nie byłoby tego programu.
1: Na zakończenie chcę powiedzieć tak. Polonia w Windsor nie jest przypadkiem. Nie jest dodatkiem do historii miasta. Nie jest małą grupą, która tylko ładnie tańczy raz w roku.
0: Polonia w Windsor to ponad 100 lat obecności. To instytucje, które przetrwały całe dekady. Ale przede wszystkim to ludzie, którzy przyjechali z niewielką ilością pieniędzy, ale z ogromną zdolnością do pracy.
1: To rodziny, które zbudowały nowe życie. To dzieci i wnuki, które dzisiaj muszą zdecydować, czy polskość będzie dla nich tylko nazwiskiem, czy żywą częścią tożsamości.
0: Polish Heritage

0: Talent nie jest więc tylko świętem przeszłości. To zaproszenie do przeszłości.
1: Do tego, żeby mówić po polsku, nawet jeśli z błędami.
0: Żeby pytać rodziców i dziadków o ich historię.
1: Żeby pokazywać młodą, że polskość może być ciekawa.
0: Żeby być widocznym, mądrze, profesjonalnie, z klasą, ale przede wszystkim z dumą.
1: Bo nie chodzi o to, żeby wszyscy patrzyli na nas cały czas.
0: Chodzi o to, żeby kiedy spojrzą, zobaczyli społeczność, która wie, kim jest.
1: Jesteśmy Polonią w Windsor, jesteśmy częścią Kanady.
0: Jesteśmy spadkobiercami polskiej historii i jesteśmy odpowiedzialni za to, co z tą historią zrobimy dalej.
1: A kiedy zgasną światła po majowych wydarzeniach, kiedy znikną flagi, ucichnie muzyka i wrócimy do codzienności, zostanie coś znacznie ważniejszego niż jedno święto.
0: Zostanie pamięć, zostanie język, nawet jeżeli czasem łamany. Zostaną historie, które ktoś musi jeszcze opowiedzieć. I przede wszystkim zostaną dzieci, które patrzą i uczą się od nas, kim są.
1: Bo tożsamość nie istnieje w kalendarzu. Ona istnieje w człowieku. W sposobie, w jaki mówimy, w tym, co wybieramy, w tym, co przekazujemy dalej, świadomie lub przypadkiem.
0: I może właśnie dlatego warto dzisiaj powiedzieć to jasno. Nie jesteśmy tylko wspomnieniem emigracji.
1: Nie jesteśmy tylko historią naszych rodziców czy dziadków.
0: Nie jesteśmy tylko dodatkiem do kanadyjskiej mozaiki.
1: Jesteśmy żywą częścią tej historii.
0: Jesteśmy mostem między tym, co było, a tym, co dopiero powstaje.
1: A most nie istnieje dla siebie. Most istnieje po to, żeby ktoś mógł przejść dalej.
0: Dlatego nie pytajmy już tylko, kim byliśmy. Zapytajmy odważniej, kim chcemy być.
1: Bo przyszłość Polonii nie wydarzy się sama. Ona wydarzy się w naszych decyzjach.
0: W naszych słowach, w naszych działaniach, w naszej odwadze, żeby być widocznym. Nie głośno, ale prawdziwie.
1: A jeśli za 100 lat ktoś będzie mówił o Polonii w Windsor, to nie będzie mówił tylko o tych, którzy przyjechali.
0: Będzie mówił o tych, którzy zostali i zbudowali, a przede wszystkim przekazali dalej.
1: Dobrego wieczoru Państwu życzymy.
0: I do usłyszenia.